0: Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas.
1: Oh boy.

Radio Wave. Děláme vlny. Vlny. Vlny. Radio Wave. Český rozhlas. Čim, čim.